Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Reklama.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
0: Reklama.

0: reklama. Budowałeś się ostatnio? Powiedz, gdzie najlepiej szukać ofert na materiały budowlane?
1: Po co szukać? Wszystko jest na budowlando.pl. Pustaki, dach, okna, co chcesz. Wysyłasz jedno zapytanie i dostajesz oferty od lokalnych dostawców.
0: Oni sami się zgłaszają?
1: Tak, ty tylko wybierasz najlepszą ofertę.
2: Budowlando.pl. Najprostszy sposób na materiały budowlane.
0: Reklama.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

0: like a rainbow.
1: Dobry rok tylko z Rock FM Bydgoszcz.

0: Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
1: Budowałeś się ostatnio? Powiedz, gdzie najlepiej szukać ofert na materiały budowlane? Po co szukać? Wszystko jest na budowlando.pl. Pustaki, dach, okna, co chcesz. Wysyłasz jedno zapytanie i dostajesz oferty od lokalnych dostawców.
2: Oni sami się zgłaszają?
1: Tak, ty tylko wybierasz najlepszą ofertę. Budowlando.pl. Najprostszy sposób na materiały budowlane. Reklama.
3: Rock FM.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.

naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Rock FM.

shiny bright.